Hai, tydzień do jest naszej kończynie krabat, tydzień svečio, respektivnie wotmio, a tun so tutun koncydzień ja zakończy z wulkim finalom, moriec. Dżensa maja na przykład w osiebie pełny program mjezurim budyżynie, wot 10 do 6 so tu nazemski svečin svečy w nudzkonym mieście z regionalnymi produktami, wikowariami, wiezo hudżbu, poskitkami za swojby, a też z nowej budyskiej bajowej ścieżku, tu możecie sobie bliżej obladać, ale nic innego, tu budeś i nie, nie też w Koczynie dżęca svečia od dżesaczych mianujcy Domkowanske a Kermuszne Wiki w tamniejszym krawatowym mlokowym svečie. Za swojby maja nimo toho dżęca też od 2 maj do 5 w domie tysacatu stroży swojbne popodnio ze stacjami za sobuczynienia a też z činowe dziwadło a jutce zakończy so potom krabatowy tydzień doskończnie a to ze domkowanku z kemszemi w Kulowie na poło 9 serbsce a 10 potom niemsce. To po takim jeden pokiju, kotoż obsał je nedom wiacore, ale mam jeszcze wiace a to po przychodnej hudźbie.

0: Gelko snacz tisch serbske kulture jena płatnie abo papierje zapobadnie, ne? A stu je nasz serbski dyro, a stu serbska Frida Kahlo. Zeuszym tym so zabieramy nasza tema Mode serbske wumiostwo.
1: Zadkula. Meet Savage.
2: Buongiorno.

0: Sofia spiewa Lubuj Szo, a Szo Lubowacz zawieszcze nie je lochko, ale inak to wupada dyszcze o serbsku hudźbu. A dysz Amo ze swoimi kłokami tak dere trichy, kaj Dennis Wenzel spiewa. Wo zbożu kisz czeka, zaspiewa nam Hanka Relcena. A potom nas Krzysztof Mikosz czy zakuzła z Abrakadabra. Ale netko słyszymy Rema Forera, respektive Remo Forer, tak reka przyjrzony spiewa Underwater, reka titul, wosom posedmich reka czas.
1: Monday to Sunday used to drag me through the dirt with my house a mess and a head so full of hurt.

0: A przypad w żywieniu je wiezo poriadku, ale stojisz na stupa serbski uczny program serbskim rozwosu, to nie jest żaden przypad. To jest deria planowane, a w planie za tej czołożności Andreas Viking na prynym jest, nie? Nie woreczę, nie tylko tu nie trytnu, to jest wopatrzny program, tu jesteśmy już w Bundzeli. Wokomik, nie tylko mam prawy program za was. Przypad drudy tola rolu raje. Andreas Viking jest tole wiezo. A tole je Weronika Smolic z twój Sonie Wulki. A i maj przyzamknie so jeszcze Jan Riera. Tu skutkuju. Ale nie tylko skutkuje tu najpierw Ralf Bozi, sedom po osmich.
1: W dowolu so zesnach moj, do żywienia swoje dzielich moj. Zbożony chcę kuźdy być, rjany czas mój mijach moj. Nie z mój swich upach se zlubi woj.

0: płakać.
1: Boże, mnie sej w rajach moj na telefon bakać.
0: Nie, nie mój, so dziel ich moj, dzień styska so mi, tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

0: Przedstawcie się, Dunak świeci dzieńca swoje 10. narodniny, a je miastem wiezo tojšto dożywił. Potem sobie Milan ze mną niemale 4 lata popuczył, so potem z początku 2020 Helena a Beno do redakcji zważy staj.
1: Juhu, Dunako, Tibi, Hashim Tamonka jako prynies, troje nowe lito.
2: Obe Tina, przestaj mi z tym. Ja jestem tak mucznie od zwyczenia, a tu rozwosu mamy tylko dziwa, chodzinu jacku iż dziranie. A Dunaka usuwamy wszako nitko dwójce. Fuu, to sam lidma doczyniu, gdyż ty był przypodlejście do szule idź.
1: Ty boje, ale... Wiesz co? Nitko dybkoniek nowemu litu mam za tebie małą przekwabienku sobą. Sym za redakcję Dundaka mianicy dwaj nowe reportera sobą przyniesła. Helenu a Bena.
3: Hej Dundako, witaj! Hej, witaj Dundako!
2: Totla je cool! Witaj taj Beno a Helena.
3: Co se ty nie by przeżywał, mój tebi przyszedzeku spomamuj.
4: A, chcemy na dałku Dundakowej redakcji swoje czytne uszy nastajeć. A za was to najnowsze usledzić.
2: O, to prima, Klinci. Luby kolega Dundak Beno. Da, przełzaj tyny dom. Noski zajszłych dniu a tydzieniu.
0: Beno, wiesz, da to jeszcze jako si ta klinika gdziewać, albo dziesać był, zimie 2021 czy tobie, jako smy so z wóczerjom zetkali, poprawom zobychmy si jeniatka obladali, a potom by tam naraz wulki porod a Beno jako baba przy nim rynku.
5: Aj na to muszę sobie za jara dere doponić, to smy mu byli pola wóczera, a tam ją nawo jena wódca porod miła, a ja sam pon pumał, tun wozu pomoc wonchanc aber desasterach a to by jara zajmało gdzieś po den de preis kodzicza bitte denn schon de kus brutal same to gesch bitte kus krea attack pudla
0: to by po takim wulet kwocam a beno to se desa wulatko popuchu by może se tam jeszcze na wiste werski dopominać aber to by znano ti szwase by komplikowane aber czeszkie.
5: Hej, bo la wulatka by to tak, jako prynę, smo boli bo baczona. Ja cieka nie wiem, w jakiej gewesce to by. Ha, to su oni nam pokazali, ka jen nizo za baczone twari. To by kaj szteka metalowa rynka, kis jojn przy jednym dużym szczerzeru roka przyczynu. Tak so su somili po tam te baczone zanieżyć. A jako druje, to by we adwentnym czasu, to smo boli we Pančicach na hodunich wikach od Horta, tam su te šulare budki natvarili, a su neko trevitski pšedovali kaj vosušk abo te nekajke dekoracije, a tam smo mu te krutke intervjue s temi šularemi vedli. To bi halt trude kus nezvučene, tako bi sam podobne staro bi ljudi intervjuvač, ale popravim bi to pa na koncu tola šo jara rene.
0: Helena Mestem, jedna tylitnik, zek dwaj, a tyś sem moja twoje nazonienia znano tyś trochu te nazonienia z Dundaka sobu zacz.
6: A zo mio jara nadpanuo, zo jo to mi jara pomało so wujić tyze z moim wosom, ha kamożin dere serbste so wurekować, ha przez tun Dundak sem ja te jara pytła, zo te serbske media som jara lubia, ha dla to se ja neke tyve zatkuli.
0: A dokkelsch Helena a Benon ist da jene Schwobdarene Reporterei, alle tisch wu birne Spivarie, smüssen ihm ein Bottom nüdom novo Dundakowu Hymnu narawali.